Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: Pitku materi.
1: Твоя кола, зря, я думаю!

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

polskiej Warszawie. Tu latem zasypiesz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city of dream, and this is real.

了。

No i przechodzimy do propozycji serwisów streamingowych, a zaczynamy o HBO Max, moi drodzy. A skoro tak, no to już po kolei. Od kilku dni do obejrzenia Pięknej Rzeźnik. Generalnie fabuła dosyć intrygująca, bo przeniesienie jaźni. Nastolatka z seryjnym mordercą się zamieniają, no i ma mało czasu, bo 24 godziny, aby odwrócić to. Wichrowe wznóża, ciekawa ekranizacja, ciało. Nie to polskie ciało, ale generalnie też chodzi o ciało wyniesione z kostnicy. To było już długi weekend. Długi weekend również komplet Jasona Bourne'a, czyli Jason Bourne, krucjata Bourne'a, tożsamość Bourne'a, ultimatum Bourne'a, dziedzictwo Bourne'a. Oj, wszystko to naraz. No i dodatkowo jeszcze Nade mną niebo w dolinie. Ja, no sentymentalna opowieść. No i Kung Fu Panda 4 to też do obejrzenia. Dodam jeszcze, że Najzielniejsza również do obejrzenia, a dzisiaj Ślady po Tobie się pojawiły, także można pooglądać. Całe Szczęście i Witajcie Marwen tudzież Bezmiar będą do obejrzenia już od jutra. Natomiast znacznie większy zestaw pojawia się na piątek, przewidziano oczywiście. Będzie pierwszy odcinek premierowy, Mroczne Tajemnice Rodziny Palu, dodatkowo pierwsze 9 odcinków trzeciej serii Bad Wills. Ostatni pociąg do Fortune, Policja Zastępcza, komedyjka, Joe Baby, Nieznajomy pod Wielkim Łukiem i Materialiści. No ta propozycja powinna Was zaintrygować, bo to jest przewrotne, naprawdę bardzo przewrotne. Song of the Samurai, odcinek pierwszy, premiera to na 9 maja, czyli na sobotę. Przewidziana generalnie no, rozterki samurajów przełomu okresów, czyli koniec ery samurajów, początek ery uprzemysłowienia. Poniekąd Ostatni Samuraj no, z grubsza tego okresu dotyczył, także możecie się już do tego przestawić. Ale pomijając to, Everything też będzie od soboty. No i uwaga. Bohemian Rhapsody z Malikiem w roli głównej, w roli Freddiego Mercurego. Niesamowity film, niezwykle realistyczny.

0: no, współscenę sami byli pozostali członkowie grupy Queen, także to ma jakiś wymiar. I powtarzam jeszcze raz, to będzie już do obejrzenia na HBO Max od soboty. Dodam jeszcze, że Batman Azteków, czyli Starcie Imperium, to będzie również w sobotę. Na poniedziałek regular show The Last Tapes, 39 odcinków, czyli w zasadzie premiera i wszystko naraz. A w sobotę, uwaga, uwaga, Behind Bears, czyli no powiedzmy troszeczkę, że tak powiem, odjechane żarty, można chyba tak powiedzieć, ale niekoniecznie. O innych propozycjach, jeżeli chodzi o HBO Max, to będziemy mówili chyba w przyszłym tygodniu troszeczkę. Natomiast nie możemy chyba Disney Plus opuścić. Ja przypominam, że w tym tygodniu, nie w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu będzie film na ekranach kinowych ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli Grogu i Mandalorian, także przygotujcie się. Ale to nie zmienia faktu, że również w Disneyu będzie się oczywiście sporo działo, bo Rywale to akurat w przyszłym tygodniu się pojawi, jak również Punisher Ostatnie Starcie, dwie naprawdę mocne, no i Tucci de Włoszech, to akurat trzy premiery w zasadzie na przyszły tydzień przewidziane i możemy chyba o tym już mówić. Natomiast Druhny to już jest od 4 dni dostępne, jak również podobnie Miraculum Tokyo Stellar Falls. Anime też już jest do oglądania i dostępne do widzenia. O tym, co będzie w przyszłym tygodniu, zdążyłem powiedzieć, ja jeszcze dorzucę, że również będzie Top Gun, Następne Pokolenie od 13, czyli od przyszłej środy. Tak, w ramach uzupełnienia akurat propozycji Disneya. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to powiem tak, rozpieszczają nas, bo rzucili naprawdę dużą listę propozycji premier na sam początek. Dość powiedzieć, że dzisiaj Citadel drugi sezon akurat wchodzi, także już możecie się do tego przymierzać, ustawiać i ewentualnie kolejkować albo przygotować sobie do obejrzenia. Natomiast nie jest to oczywiście jedyne propozycje, które się pojawiły, no bo pojawiło się m.in. Wysokie Loty, Piżama Party, to akurat powinno Was rozbawić, tam te Wysokie Loty trochę mniej. Wszyscy Święci, to akurat kategoria no, przejściowa między no, światem sportu, a nie tylko. Quaterman i Zaginione Miasto Złota to akurat przygody, a no powiedzmy w trochę sensacyjnym odsłonie. Na pewno również możecie się przystawić do powiesić go wysoko, czyli prawie coś westernowatego. Jutro będzie Futro 2, to też już jest do obejrzenia od paru dni. Ekipa Wyrzutków, Kalifornia, oddział Delta, gry wojenne, moi drodzy, i to w tej wersji, że tak powiem, historycznej, też powinno Was zainteresować. Gatunek i gatunek 3 i gatunek 4, dziś gatunek 2 chyba uciekł, ale to wydaje mi się, że też jest już do obejrzenia. Klasyk, pół żartem, pół serio, to jest do obejrzenia. Zemsta Różowej Pantery również klasyk, także można pooglądać, jak również Inspektor Clouseau i Ślad Różowej Pantery. No a poza tym, moi drodzy, Ostatnie Tango Paryżu. Film, który, no powiedzmy, zrujnował życie Romy Schneider, aczkolwiek równocześnie chyba otworzył jej troszeczkę świat aktorstwa głównych ról filmowych. Marlon Brando i coś, co bulwersowało świat przez kilkanaście lat, dopóki to nie spowszechniało. Ale dalej warto o tym pamiętać. Opowie się o Jesse Lee, posłaniec śmierci, dodatkowo agent Cody Banks. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale boiliście się zapytać. Woody Allen odpowiada na kilka pytań. Dodatkowo jeszcze Dorwać Małego, też prawie że klasyk z Danem DeVito. Jak również oddział Delta 2. Właśnie, próbuję sobie przypomnieć, czy obroty z wykopu tam były puszczane. Oddział Delta 2. No nie przypominam sobie w tej chwili, ale wydaje mi się, że już nieżyjący Gwiazdor tam się pojawił. Psy wojny, to akurat też jako klasyk chyba można potraktować. Klon faróżowej pantery, zdążyłem powiedzieć. Komando Foki, to już akurat bez zdecydowanie... No zaraz, ale w Komando Foki za to chyba był to... Był Tom Cruise, jeżeli się nie mylę. Stygmaty jeszcze dodatkowo również już są dostawione. Wszystkie psy idą do nieba. Druga seria, też ciekawostka. Łowca krokodyli też do obejrzenia. No i jeszcze co? Aha, no właśnie, W nocnej ciszy. Przewrotny film, naprawdę. Pieskie święta, Be Cool, Eko Jaja, Przesyłka i Purpurowa róża z Kairu. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o propozycje, które będą już, w zasadzie są do obejrzenia na Amazon Prime. Tak jak mówiłem, naprawdę duży zestaw do obejrzenia. No a przed nami jeszcze Netflix, no bo jakżeżby to inaczej o tym nie wspomnieć. Jeżeli chodzi o Netflixa, to w sobotę Zabójcze Ciało z produkcji, znaczy z tych filmów produkcji licencyjnych się pojawi. Dodatkowo Oczy Anioła to również na piątek, natomiast od poniedziałku Wszyscy mają się dobrze. Dwa pierwsze sezony, także od razu do obejrzenia. Gladiator 2 będzie za to do obejrzenia od wtorku, jak również Sex Story. Przyszła środa, Kraven Łowca, to w sumie całkiem świeża propozycja, bo nie wiem dlaczego, ale pamiętam jak żywo, że zapowiadałem to nie tak dawno, przynajmniej wydaje mi się, nie tak dawno, jako premierę filmową, kinową, także spokojnie. A teraz jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to dzisiaj odliczanie Rasej kontra Krano, czyli w tym momencie, no powiedzmy, poruszenie. Dodatkowo jeszcze Koszmarnie X, sezon drugi, to również od dzisiaj. Również od dzisiaj pierwsze 5 odcinków Love, Miłość jest ślepa. Kolejne odcinki Miłość jest ślepa Polska. To też trzeba zaznaczyć. Kolejne odcinki w przyszłych tygodniach, a w zasadzie kilka odcinków 13 i jeden odcinek podsumowujący 20 będzie do obejrzenia, także jak najbardziej. Jutro Mundial 1994, powrót Brazylii do chwały, jak również łączy nas krew i uwaga, uwaga, kasztanowy ludzik, zabawa w Chowanego. Nas piątek z kolei niezwykle szlachetne stworzenie. Dziękuję. Następny sezon trzeci, jak również Mój królewski wróg. Natomiast właśnie ten 11 tutaj się przewija, czyli od poniedziałku The Last of Kevin Hart i Pop Culture Jeopardy. Natomiast w sobotę, jakoś ten weekend mi po głowie chodzi, we wtorek sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii, to i Jimmy Wardy. Dodatkowo jeszcze krótka historia Martina Shorta i Devil May Cry, sezon drugi również będzie do obejrzenia. Natomiast na 13, czyli przyszła środa, między innymi między ojcem a syną, Koguciki, cały sezon drugi, no i dodatkowo Autobus, czyli Strajk piłkarzy reprezentacji Francji. Tyle, jeżeli chodzi o propozycje streamingowe z mojej strony, a w tej chwili chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy posłuchać jakiejś muzyczki. Faruko Makka.
1: Todavía ando buscando cuál es mi fecha de nacimiento, maestro. ¿Cómo así? Porque hoy hay gente que piensa que uno nació ayer. Lo que pasa es que Judas cree que vendió a Jesucristo y lo que hizo fue que lo empeñó. En mí no creyeron. No aguantó la presión. Me subestimaron. Se tiró la soga. Me dieron la espalda, sí. Buen fariseo. Cuando yo di la mano, la vuelta dio.

No a my startujemy z propozycjami filmów, które będą do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych Showtime z Eddie Murphym i Robertem De Niro. To do obejrzenia na TVN 22.55 dzisiaj będzie, także już możecie się do tego przygotować. Dodatkowo Instynkt Pierwotny, czyli thriller 2019 roku, amerykański, zresztą na Pulsie o 21.50. No i jeszcze o północy w Paryżu komedia romantyczna, niezwykle poruszająca, zresztą z 2011 roku. Gwiazdorska obsada przy okazji, także spokojnie można do tego się przystawić. Jeżeli chodzi o propozycje na jutro, to uwaga, uwaga, komedia Pod słońcem Toskanii z polskim akcentem, zresztą do obejrzenia na Polsacie o 22.55. Film z 2003 roku, no myślę, że też do obejrzenia. Niebezpieczni dżentelmeni to o 22.40 na TVN-ie, również jutro. Natomiast Ucieczka z Alcatraz to z 1979 roku z Clintem Eastwoodem w roli głównej, do obejrzenia na stopklatce o 22.10. To jutro, podkreślam jeszcze raz. Na Pulsie z kolei Gliniarz z Beverly Hills, czyli znowu Eddie Murphy. Jaki Beverly? Belleville. To akurat blisko znaczne, ale jak najbardziej bez podtekstu, no bo jakby na to nie spojrzeć, i nowsze, i francuskie w dodatku. Miss Agent z kolei to akurat bez zmian, myślę, że Shatner, który tym razem nie kapitana Kirka gra, będzie dobrze się spisywał, a w tle jeszcze oczywiście cała plejada gwiazd, to akurat TVN7 o 21.00 jutro, podkreślam jeszcze raz. Inwazja, bitwa Los Angeles o 21.00 jest super w postaci, to tak do zarzucenia kolejnych propozycji. No i się zastanawiam, czy północ to dobra pora. Chyba nie, to może sobie akurat ekscentryków odpuśćmy. Natomiast chciałbym wam podpowiedzieć, że jakby co do czego, to Miłość jest blisko, komedia romantyczna polska sprzed 4 lat, do obejrzenia TVP Kobieta, będzie o 22.30. To też oczywiście jutro. Jeżeli chodzi o piątek, czyli 8 maja, dużo wydarzeń koncertowych, ale też można się jeszcze ewentualnie wrzucić, to podpowiem, że tak. Wojna o jutro, fantastyka z Tomem Cruise'em, jak dobrze pamiętam, także będzie trochę gwiazd, to na Plusacie o 22.20, natomiast na TVN-ie Pacific Rim też fantastyka i też troszeczkę rozrywająca, to o 22.30 na TVN-ie dla odmiany. Stopklatka za to zaprasza was na obejrzenie filmu Ślepa Furia. Roger Hauer w roli niewidomego mistrza miecza, który po wojnie w Wietnamie wraca do Ameryki i pokazuje, że potrafi się znaleźć w sytuacji. To stopklatka 22.25, natomiast o 21.55 na Pulsie Twierdza z Nicolasem Cage'em, między innymi w roli głównej, i uwaga, Seanem Connerym w roli człowieka, który stwierdzi, czyli więzienia, no właśnie, Alcatraz było, Ucieczka z Alcatraz inna, a tutaj również Alcatraz w roli głównej, moi drodzy. To akurat na pulsie 21.55 Twierdza. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe, to uwaga, uwaga, Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, czyli Złodziej Pioruna, 21.00 na Super Polsacie, do obejrzenia jak najbardziej. A ci, którzy chcieliby, no powiedzmy, obejrzeć coś bardziej nieszablonowego, to na TVP Historia, co prawda świeży film, bo z 2022 roku, Ożył ostatni patrol, czyli próba rekonstrukcji wydarzeń, o których w zasadzie i tak nic nie wiemy, natomiast Most na Renie będzie jeszcze do obejrzenia. TVP Kultura to
1969 roku, ale o 20.10 w piątek, w związku z tym no taka pora trochę niekoncertowa, że tak to określę. Kolejne propozycje. Sobota, moi drodzy. Jak zwykle w takich przypadkach przerzucamy sobie na propozycje również wcześniejsze, żeby można było zaproponować no, młodszym widzom coś do obejrzenia. I jeżeli tak, to Wyrolowani, animacja 8.30 na Pulsie 2. Dodatkowo będzie o 10.00 Hop na Super Polsacie. To film może na nieco starszych, ale powrót Batmana też młodych widzów może na pewno mocno zaintrygować. Jeżeli chodzi o już pasmo stricte wieczorne, to Bez litości 3, ostatni rozdział na Polsacie, będzie o 22.00, Zwyczajna przysługa na TVN-ie o 22.20, też powinno Wam się spodobać. Natomiast na Pulsie Mechanik prawo zemsty, to będzie na 22.35. No i film, który... No ja wiem, czy to jest do podciągnięcia, ale Jerry Maguire chyba Wam się spodoba. Dramat obyczajowy, agent sportowy Tom Cruise w tej roli, który no powiedzmy od współudziału no powiedzmy wielkiej korporacji do prowadzenia pojedynczych zawodników przechodzi. No i oczywiście odnosi sukces, to tak na marginesie podpowiem. Jerry Maguire 23.25 na Super Polsacie chyba też może Wam się spodobać. Jeżeli chodzi o filmy no powiedzmy z podtekstu, że tak powiem, istotnego, to na TVP Historia będzie Mały Wielki Człowiek z 1970 roku z Dustinem Hoffmanem. Gra tutaj człowieka z pogranicza świata Indian i białych, czyli biały wychowywany przez Indian. No i raz tu, raz tam akurat się pojawia, także myślę, że to też znaczy jest to, że tak powiem, jeden z pierwszych filmów, a podkreślam, że to jest film z 1970 roku, który no powiedzmy odbarwił, że tak powiem, splendor Dzikiego Zachodu i podboju tego obszaru przez białych. Myślę, że chociażby pod tym względem można to sobie pooglądać. Jeżeli chodzi o niedzielę, to znowu staram się Wam podpowiedzieć, że Wakacje w Krzywym Zwierciadle będą do obejrzenia, czyli Rodzina Griswoldów, to o 7.40. Nie do końca jestem przekonany, czy jest to film zdecydowanie dla tych najmłodszych widzów, ale pora mniej więcej się zgadza. Natomiast o 11.00 to już zdecydowanie animacja na Super Polsacie. Smurfy będą, moi drodzy, także tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak, dlaczego i po co. Jeżeli chodzi o propozycje wieczorne, to teściowe o 21.30 na TVN-ie, Komedia Polska zresztą, także pooglądajcie sobie. Natomiast Dziedzictwo Krwi, akcja na Pulsie, to będzie o godzinie 22.00. Też powinno, co po niektórym się spodobać. Kod dostępu o 22.50, sensacja i to w dobrym wydaniu. 25 lat już, no spokojnie. TVN7 z kolei, 22.50, powtórzę jeszcze raz. I uwaga, o 20.00 Męstwo i Honor na TVP Kultura. Francuski film, który wraca nas do 1815 roku. No troszeczkę, że tak powiem, przekrój społeczny życia wiejskiego, życia we Francji też chyba może się spodobać. No i podpowiem jeszcze jedna sprawa. Popioły, polskie popioły z 1965 roku na TVP Historia o 23.10 będą do obejrzenia. Teraz jeszcze szybciutko na poniedziałek będziecie mieli tak o TVN-ie 22.30 G.I. Joe Odwet ewentualnie,
A z kolei na Pulsie o 21.55 reguły zabijania ze Snipesem, także też gwiazdorsko troszeczkę się zrobiło. No i uwaga, uwaga, transfer na Super Polsacie o 21.00 też chyba się spodobać może. Wtorkowa wieczór z kolei to uwaga, Dzień Niepodległości o 20.30 będzie na Polsacie do obejrzenia. W zasadzie nic dodać, nic ująć, oglądałem to już nie raz, nie dwa, nie trzy, ale zawsze mi się ogląda to całkiem nieźle. Natomiast Zły Porucznik będzie o 22.25, to z 2009 roku na Pulsie. Czy chciałem jeszcze wam powiedzieć o filmie, który nie z fabułą, że tak to określę? Chyba tak. Wtorek TVP Kultura o 23.10. Demoniczny uśmiech Jacka Nicholsona. Dokument, podkreślam jeszcze raz, 23.10. Myślę, że warto o tym pamiętać. Dobra, ja już się nagadałem, że ho, ho, ho, to jest chyba ten moment, kiedy Garu będzie nas już mógł muzycznie i werbalnie zaspokoić emocjami wielkimi.

No, jeżeli wytrwaliście ze mną do końca dzisiejszego programu, to jeszcze wam na pocieszenie powiem, że trwa drugi półfinał Ligi Mistrzów. I uwaga, uwaga, Paris Saint-Germain w Monachium prowadzi z Bayernem 1-0, a mamy już 19 minut meczu. To tak informacyjnie, moi drodzy. Wczoraj akurat przypomnę, Arsenal już się wprowadził do finału, ale to zupełnie inna bajka. Natomiast dzisiejszy program już dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program przygotował i poprowadził. A ja ze swej strony oczywiście zapraszam do słuchania nowinek jutro o 9:00, nasze programy autorskie. Wieczorem na 21:00 zapraszam was na inżynierskie historie, to jutro. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj już powoli, powoli do usłyszenia, pa, pa i cześć. Aha, jeszcze jedna sprawa. Łydka Grubasa niedługo będzie grała na lotnisku w ramach Juwenalii Politechniki. W związku z tym jest to chyba ten moment, kiedy może tutaj pojawić się również to.

Texas.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.